ɛni awieyɛ nanso ɛnɛ wiase nimpa yɛhunu mɔtena ama abɔnsɛm afa yɛn so sɛ mehwɛ ɔtan aniberɛ awodie ne bɔne ahoroɔ yi a.